0: vse, kar moraš vedeti.
1: Za kaj pa?
0: Zato, ker pol bo dišalo že kmalo po vikendu.
1: To je res.
0: Kot bo dišalo kmalo po čestitkah in po merendi. Madonna in Miles Smith začenjajo to uro. Hey, I'm Miles Smith. If you wanna dance, take my hand, take my hand. If you got a night to feel alive, then baby stay. Kapris.
2: Obala je zakon.
3: Obala je zakon.

0: Obala je zakon.
1: Obala je zakon.
0: To je Kapris.
2: My name is Alex Warren and I make music.
3: Ma coscia, ragazzo.